0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz Fajn Radio. Sleduj nás na Instagramu. Jsme tam jako Fajn Radio.

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. We got that hit. Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot. Vždycky